Leży na plaży, słońce pecze, a mani idu suze. Colna trachnut, mini trana, a za ti koni granat.